0: Jo, mishto shundan, duito data ansuripe voi peski praloresa, feri lanai qisoske planura te ulavel peski zor peski pralesa. Fera ka anak, kai variso safshem kaver, jek bajo, kai konik qizha anel, siko do, ke e Kleopatra si pari, voi si kamni, tai odat, ke o shavoro, si o Julius Caesar.
1: Mure dup me dukan, tai o per barob anglamande, palna buteste a charna e manush, ke sim kamni. Feri kodo qihal ma bajo, Julius Caesar, si odat. Tai kodo snachia, ke mure shavures, avla e mai bari zor ando Egipto, tai erumare, avla mai zurali ande intrego luma. Kam lemas, te janav, so osiesar gindoi pakado. Kade kinisi? Kam aferi te pesuovav ando pato, tai kam av mure puchara, te len sama palamande.
2: Hallo, pur de mai zura ales, che ta toi mange, kam este mera vando ta cipe, vai so.
0: Jek shavara kajol, ka je Kleopatra, taj vojde leso anav Cesarion, kodo znači ocino Cezar. Vojlel decizija te mokelo Egipto, taj te tradelke o Cezar, kaj vorta si maškaralande peski Roma. Taj jo, kado tradipe najskurto, voi musajte tradel bud džes pa mediterijanitsko morja. Feri žipun voja resel kote, kerđol peko doso voj feri birja ste dikelande peske maj nasul sune. Varikon mudarel Julius Caesaros. Čiža nas sar voj laska di informacija ke kado se zurales durmutko delestar, ali šajta čaras ke voj kerđila zurales brigaki, ke lakiša voresko dat. Sas mudardo, taj paše kerđila zvoj zurales holjarniko, ke žipuno Cesar mu ulas pendazvov savorenge, ke lengošavo o Cezarion čilela perdal leski korona taj lesko skamin. E Kleopatra ginavlasko do lesa, ke lakušavo lela perdal, ferina, si kađol pe ke Cezarosko moštovo šavo Octavianus, kaj hrtlen ara kađol pe varikaj sit lel perdal ezor. Kleopatra čarel pe dili, te čarel ke vare kon kamel te diljarela. Voj mu kel sa, te tradel palpale ando Egipto. Podrom kere del pe voj gindo, taj kerel je knevo pljano, te lel perdal e Roma. Ke vorta sarando Egipto kamen zurales buđene te len perdal e Roma, taj sa ezor, kado žanele Kleopatra. Voj žanel viko do, ke jek anda sako dolkaj kamel te lel perdale zor bušol Marcus Antonius, taj les si vorta je koli e Octaviano Sosa. Perfekt. Taj je Kleopatra del pe gindo, ke te avla o Marcus Antonius pe laki rik birina vonduj te len ezor peske. Voj lel decizija te tradel, taj te malađole Marcus Antonius Sosa. Taj tradel poduito pe peske maj šukar para hodura mediterijanoski morja. Taj kodo kerel voj, te kerel o Marcus Antonius ta vel imponovano. Taj vorta kade vi kerđolpe, ande Marcus Antoniusiosko jilo perele Kleopatra, te ande leske jaka si voje maj šukar žuvli ande intrego luma. Von lenpe, taj len avna trin šavora. Lenge sa zura ales drago te pirem pe pačiva ketanes, von pirem pe pačiva, taj vivon keren bare pačiva, kaj šajte inkren kurkenca.
1: A kanak musajte kerđol kodoso meka amav. Varikon ande mureša vura, musajte len perdal, vi Roma, taj vi Egipto. Aba najman zor kada lesa. E bari pačiv siandu sado, taj lempa mande moru šukar sum na kono lanco, kaj muro kamado u Marcus Antonius tasma. Muro kamado. Feri vita arab, ke e dušmanura aresena amen, varisa vođes. Taj musaj te maras amen, taj musaj te njirisa aras. Aj musaj te malavaste ele, e Octavionasos. Taj leske ketanen. Jokvar, taj mishtotavel.
0: Pejekrik pe Mediterianotski moria inkrel pe Kleopatra taj Marcus Antonius. Taj pekaverik inkrel pe o Octavianus. Avla jek maripe. Kado žanen savori, taj kodo konjeria inkrela alu makibari zor. Kodo žanen savori. Kano maripe lelpe, či žanel konik konjeria anglonimastar, ke sel duj riga si zurale taj marem pe zurales. Feri palajek vrama si kajol pe keketani, kaj Octavianus si maj zurale. Kleopatra taj o Marcus Antonius musajte našen, tajte garudjon, taj aresen ande Aleksandrija, o šerutno foro ande Egipto. Feri čiko teči birin te inkrenpe, ke but ande lake dušmanura aresen ži ande Aleksandrija, te akanak ačarele Kleopatra ke voj vestoja kado maripe. Sala ke sune pa zor taj barvalimata, hasajven angla lake jaka. Taj voj garudjel varisar, kata Roma ke ketani, taj mu keljek hira, ke voj mulas. Feri varisos maj čores kerđel pe atunči, ke kanao Marcus Antonius šunele hira, ke leski kamadi Kleopatra mulas, diljajvel vov ande briga. Vov del pe gindo, ke čimu kelaj ketanenan da Roma, te astarenles, taj vazdelo pre peski kucime šablja. Panda vel peske jaka, taj mala vel peski šablja ande pesko per. Kana je Kleopatra šunel kodo, ke o Marcus Antonius si pomeri pe, kerđel voj zurales brigaki. Ke lako gindo nas, ke vov sa ste pačal, ke voj sa spomeri pe. Voj mangel leske bučaren, ta na ven les late, kote kaj voj garuđol. Kana Marcus Antonius aresel late, merel vov ande Kleopatra ke vas. Kleopatra čikamel tavel astardikatar Octavianus, taj kerel sakodo so Marcus Antonius, taj lel pesko trajo. E historia penelke, mu klasike nasule sa pes, te dinda lella ando kolin, feri konik, či žanel vaj kodosi čačipe, vaj na. Kanaj ketani, arakenla, pašljol voj muli, ande pesko pato. Ezurali Kleopatra si muli, taj lasa žalvi osuno ando grobo, osuno ta vele maj zurali žuvli ande luma.
3: Tu šundan episoda pa Kleopatra ande historično soba historie rummet po romani kaj sikerdi katal Munk Studios ketanese švedske radiosa Radio Romano. Programo sas gerdo katar Adam Parno Shoppe, aktor kasas Mimi Shoppe, producento ai Boldi Pepe Romani ship gerdas Adam Parno Shoppe, originalno versia sas gerdi katar Martin Engborg, Tove Palén ai Frida Claesson Johansson, svedisko buci ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ai ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Kame ste šunes pe maj but interesantne programura kusa unijande i maj interesantne manuš ande historija, žan pa amaro ap Sveriges Radio aeroden po historierummet po romani.
0: Tome šundan historično soba historierummet po romani kaj saspa Kleopatra. Skina menge so tome gindom pa kadal historične historian do Radio Romano po radioromano@sverigesradio.se vaj pa mare socijalne medije. Na bisrenke bininta raken maj but historične historie polovari pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj pa Kleopatra. Taj pa naboteste šunena vipa kaver historične manuš po Arli dialekto, kodolavna pa Sofija Bržinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj pa Albert Einstein. Taj kada lesa romali šavorale, areslam po agoran dađe sot noj šavorengo programo Radio Romano, kaj šundanik historično episoda anda historije rumet po romani. Te si kadeć ki či biri sarante šunen sa, žan pa mare internetoski rik www.radioromano.se, taj pa mare aplikacija Sveriges Radio. Rodeno pre Radio Romano vaj romane paramici, taj kotara kena maj but historične episodi. Adam parno shopesi mekai simas tumenca ages, manga ashilas feriti na isi tumenge, anda tumari kuch vrama. Shukran, Yazilan, Romale, Shavurale, tai ashen devlesa.